0: 6 minutow po 5-ech je cyli cunio macha moj z ruku z sobą we rytmusu. Skatku Pyplec, to so szent, ja slubiu trochu posilniuje nasz pohyb, no a szako je krótko po 5-ech. Dobranie, Katka.
1: Dobranie, a przecież dobie moj sa tyś mój dżęca jeszcze raz pozbienyć za dalsze wusywanie. Dżęca, zabieramy sam ja z drugim z tym, że nas tyś czera to hiżo zabierało. Wulka aktualna pojezd, czmienicy zocy biskopstwo, trjeżdżane miśnio, kubwani 60. bena, przedać w Smorczycach. Kakie krosudy dojszło, kajke su perspektywy za dom, z tym jest obeno szota, zabierało, a ma za nas za nikak 10 mięczyną na drobniejsze informacje. Kuo wokuo wutwara spieśnego interneta, zabiera so Bettina Wenderotowa z tym, kak przyjdzie poprom spieśny internet nausy, komu może czy tam dojrzeć, to już pola was zaklinka, a tak dalej, wszystko to rozłożuje nam Bettina za hodzinu, a zabieramy so dżęca rano też z kapałku w Kanecach, tam mają minucy cyle wosebitu, a z tym zjasno też cyle wosebitu kiosiu, gdyż tak chcesz.
0: Sada mięczyno popiecześ.

So słonymi gitarami do dźensiša rania. Nächsten Jahrze twój, Dennis Wenzel spiewa. Ich Anna Maria Bretschneiderec, Jensa Sobu spiewa. A Andreas Biking ze swoje Harley. Vrung, vrung. Na to wetro je połapliwe te stańczy z woża hiżo. To możesz rad lubię te zmopyto mieć, bez to zmokniesz. Jedna czmieńczyną popieczyć, a propos zmoknąć, nie dam poladamy też na aktualne wetro do Jensa Sobu.

Przewietrić, przewietrić, szczyńcze to nietko bilk naszyscie. Przedahać so czopwota dżęcyszego dnia za so przywali, ale to mużu slubić. So nie budzie cyle tak hoca. Gajsz czera dżęcnisze maksymalne hodnoty tak wiescia metrologojo. Budu wokoło 22 stopniu czera da szako mierzmy 8 a cici samo 41 stopniu su namierili wokoło hale czera po przypołudniu. No hoj, a tyś ze sprynimi rimaniemi mamy potom liczyć, potom skierie na wieczo to budzie, gdyż mierimy so na noc tak wiescia metrologojo. Rologojo, tak zo jutřiša sobota, potom so dale tež wokwodni a wotrania tež startujeme potom ze strebnym deščom temperatury jutře maksimálne 24 stopňu. Dere zo môžeme potom tež raz vomere předrač. Nic je nožme, ale tež zvierina a příroda. Bilk našesť.

4 minućiny do na po 6. Ja z dybkom na po 6. Katka Pöpelec z aktualkami do dźensnišeho rania. To pojedźemy z spowiesćemi przez Niebiecicy do Złeho Komorowa, potom zaso do Lipska, a uroczo do Wojryc. Po takim to smy w regionie popołczu na po 6.

0: Napo, šesćech je, dobre ranje.
1: Serbski rozwóz. Pojezdźe. W studiu Katka Pöpelec.
2: Dobre ranje. Što měli při přizamkněniu domjacnosti na spěšnu internetovu syč v obkyč bołač, to je tyle dny něče 70 v obydlerju Nibylčanskej gminy zajmowało. Kež z dželi fachoc Telekom je vážne, zo so v obsidžerju domu za darmotne přizamknenie přizivja, pak online abo ve odpovědnom fachovom v obkodže. Tu kvílu přijotuja dživačerjo polskeje firmy v odpovědne rohe za šklenčane niče v serbských bázlicach. W przychodnich tydzieniach pokroczuje dzieła Nibylčicach. We Wietince je wutwor hižo zakończeny. W Hornej Łužicy zakończa tyle dny twarskie dzieła na wiacerych drohach. Janek Wocza ma nadrobności.
3: Kaj zdzieli twarski zariad zaradniskiego związka przy klosztorskiej wodzie, je pućmy z Nowej Wiesku a Rożantom zaso otewrenem. Przychodny tydzień tam jeszcze szplit w odmiotu, a pozdzi, że jeszcze kromy drohima kieruje. Na autodroze A4 so twarske dzieła na przy a wotjezdce w Porchowie na Kileja. Dzieńca w biegu dnia je zaso w otewru. A to runia B106 posta z Brezenki przez Čelšov do Zdzierje chcedza zamówić dzieńca zaso w otewrycz ryka skrajnego zariada za drohotwa a wopkat lazów.
2: Hacz to końca augusta dretam dzieła zakończa. Depak nie maja żadne wózkutki na wopkat tak lazów. Za nowe studi wučerstwa za delno serbštinu na Braniborskej technickej univerzite Kočebus z Vekomoru je so 12 zajmcu přizivivo. Kajž univerzita na naprašovanje z Čili, chce 9 požadarju delno serbsku rič z Nimčinu kombinovač a cio z matematiku. Start za nowe studijne smier, kotruž podawaja na kampusu v Zvekomoruje, je z zimskim semestrom z počatk oktobra. Z mnóstwom přizivinju za studij delnoserbštiny je BTU spokojom. Ličba požadarju odpoveduje exaktnje kapacite študijnih mjestnov za serbske vučerstvo, votam reka. Požadanska doba za novo vutvorjenu juniorsku profesuru za zorabistiske literarne vedomostče a kulturne studije na Lipščanske univerziče je zakončena. Kajž univerzita na naprašovanje z Čili ma nitko povanska komisija s požadanjemi v osobinske rozmove vjesć a k manu v osobu za zastojnstvo vuzvolić. Vuzvolenska procedura može hač do 9 mesacu trač. Kelko luči je so v novu juniorsku profesoru na instituče za zorabistiku Lipsku požadalo, pak univerzita s pričinčki ta datu nje z Čili. Tukwilnych wysokich temperatur nad 35 stopniami dla je we Wojerecach znowu tak mianowany Cooling Center w domie Martina Luthera Kinga w Otorene. Kajż farraka Rafaela Müllerowa z tamniejszej ewangelskiej wosady z Dżili może się ludzie tam darmotnie horco czy wuczeknąć. Miestru im poskiczyja tam wodu, zimny czaj, kofi a małe przykuski. Tyż domiace zwierzęta są witane. Hižo na prvním horcem koncu tydženja v juniju su Cooling Center mnoze vužili. To bih upovješče, kotrož namakače tež na našej internetovej stronje a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca zmijeme znova to išto svunca bivu dnja, pridruža se potom tež mročele, večer očakuje nas tež švijele a nevedro. S blakami dobime samo z silnimi deščemi ličič, a tež z krupami, kaj ještěž s silnim vetrom. Žive slepro stupa bivu dnja na 3 do 6 stopňu. Jutce očakuje nas maksimálne 27 stopňu a znova švíle a nevedro. Nedželu má byť pomene přečené, tiež trochu pomročené, podešťovač má so letma a má byť zaso letné horco.
4: Keď bu prošu mier s miočicami a votjestku protece, tam ste skoncovane Češko-transport. Tak rec, zo tam čvak abo džil puča zarači, jelišče tam popuču, ječe tam vomere a dajče na maj signál, hač tomu tiež tak je. Znajmenša môj to tak čítamo. 4 menšine po napu šestčich.
1: Serbský rozvoz.
4: A nitko. Ab na Harley, s Andreasom Bikikom. Fring, fring, fring. A nie to bis Simi.

0: Nadalos, na koleso a skuturu, to was to nadzija, prosim minuce dżęca pod hesłom serbskie impresje na zromadne koleso, banie 12 kilometrów do szydzie. Przez male szece w ryzynku, kluksz a strożu, a zaso roczo. Start je dżęca po brudniu sztyriach przy cyrki w male szecach, a na lepie so przyzewicie, gdyż to chcecie, albo szczecyle spontani, was wita tam Lucian Kaulfürst jako rycz motivator. No a ja potem możecie się też podać na kino pod hołym niebiom do Czornego Kąpca dżęca, bo po południe cioch je tam otewrenny na poszczerio so film Wszytko połnie monstru zahaji. Też tam zmeja niedzielu po takim zajucyszym wosebite zariadowanie mienujcy dżyn przyrody od przypódnu jednaczych do popołudnia na wieczora peczych. To je zalubowariu a przeczelu przyrody ze sprzednoszkami, dożywieniami a dziewarniczkami. A potem możemy poladać też, a witać oldtimerów, fenów oldtimerów do Buszyc, jucy na liczny swiedzień. Do południa 10 jest start z wyjezdom, wszych jeździ dwóch, jesu so przyzywili, a potem cioch licza ze snaurotom, tak pisaja organizatorojo, ze cilowym zajezdom wszych auto, a też ze prezentaciju historyjskich auto. Wieczo je potom wieczone zariadowanie samo sobie od na po 8 ze schudzbu a programom. No hoj, a gdyż chcecie so wohnio stroja naladać tam, to so też ze szlachci. Wieczo jednaczych je tu też przygotowane. Frank Wesela, Lubosz Czmidasz, na proszu jara, spiewajo was przewodzam. Serbski Roland Kaiser, dwie mieczenie do cywilki naszej. Czytajcie k nam, a dobre ranie.
1: Spimo se szwa, se sobos mir kwa.

Gdyby mi cię nie podsobili gien na szyscie, wutwa spieszna interneta nausy, tema kotraż szak nas jenoż dżęcara no nie zabiera, ale za staranie mieli być informowani wo wutwarje sycze szklinczanych niczowy niebyczycach, kajż smy słyszeli, su o tym informowali, što mieli zasadnie przy tym wopkiczbować, na koho so wutwa z cywa miri a hacie to trybne. To możecie se też jeszcze raz w naszej app MDA Serbia a na internetowej stronie przeczytać. Tam namakacie też odkazy za internetne strony, gdzieś możecie so za przyzamknienie spiesznego interneta też registrować. Dwie mięczenie po cybilki na szczęście.

0: Lady Gaga je wučbny gigant, pejč mienczy, no dożo jest ich nie taka jednotna przeco, co zmieni, a tyż ludzi przekwapia.
1: Nabożne słowo.
0: Maženca Diana Karbova ze Svinjanje.
2: Zmužitosć so husto z wulkimi skutkami zwiaza. Myslimy na ludzi, kociś wurjadne skutki zdokonieja, abo ciężkie rozsudy tworja. Tola zmužitosć jednego dnia je zwiedcza skiery mielczo. Zmužitosć co pokaza, gdyż si najebać niewistosće, tola przychodnu krocze zważimy, sprawną rozmowę wiedzemy, abo po porażce zasostaniemy. Zmužitosć nie oznamienia żaden strach nie mieć. Zmužitosć rzeka skierje, zo strach nas nie obknieży. Je to dowiera, zo nie trzebamy puć sami hić. Unie wiera może nam tutu zmužitosć darić. Bo nie lubi nam żywienie bez wużadaniu, ale wąc lubi być nam po boku. Tyż potom, gdyż wupuć jeszcze nie widzimy. Swietwo dosa husto jenoś za przychodny krok. Tola runie tuta jedna krocze może započatk niečeho nového a rianeho być. Znano so nas dženca nichtu za cele wulkimi rekuskimi skutkami nie praša. Znano dosaha človeka přečelnje zetkač, rozsud leje nevodstokovač, abo so svojskemu čichomu vosi dovirječ. Přetož kužda zmužita kroče može vutrobu do noveje nadžije vočinić.
0: Dobre, Diana Karbova ze Svinanje ve zamojtosti a nadavku Farskeje vikarije v Pančicach Kukovje. Zimenčine do šestčich.

što prajte k čestčani Jamesi Wynke njedobira. Njewyszyński szat wobspiewa Katarina Szynka-Rajtowa, Jensaran, a też Józef Donat. Jensas osmiju, cyle prawie tak. Nedomje 8 po 6.

0: Ja se nadźijam, zo so tež sobu kousać w rytmusu hudby, kaž ja to rano činju, jednač mičino po šestčiche. Chcu so vás prašeć, mače jón hiža, abo čakače hišće na njón, ja měňu vězat un spěšny internet w regionie Budyšin Kamenc Vojerece, z opravdže ja w zašlich letach po cwy Sakskiewiczane sobu najintenzivniši wutwors tak mienowany šklincowy niču. Tuta ma jasnie lepšiny k dotalnym koporowym wodam. Tola dželeži miestem tutun spěšny internet, kak dostanu jón, hač do domjaceho biroa, až to maja wužiwarjo, při podpisaniu zrěčenju tež wobkedźbować. Cyle wážne o tym tukwilu na zjawnych zarjadowaniach ludnosć informuje. Jest druhým w Nebečicach, gdzież je Bettina Wenderotowa tež w uši nastajała.
1: Stolce dobia so przystajć. Przyszli su mużojo a żony 6 starobu. Młodzi, kiś akle kieżu planuja, runie tak, kaś ci, kiś ani internet doma nie używaja. Stan Pinkert, co budziłacze Telekom, dżerzi małej kaścikaj z plasty rukomaj, a rozkładzie zo so runie hiżo serbskich bazlicach polscy dżiłaczerio pucz po puczu do prytka dżiłaja. Zo bychu szyk, iż chcedza damotne przyzamknienie miecz, je też dostali. Wutwo sycze szklęczanych niczu je zakski hiżo daloko pokroczuwał, nitko su serbskie synaredzie. Při tym dźiła tej zawodaj Telekom a Glas Faser Plus w uskoromadze. Glas Faser Plus stara so o twar a infrastrukturu. Telekom poskicza jeli chcyte w odpowiednie tarify k wużiwaniu spěšneho interneta. Dalsi poskicuario kajš 1&1, Klarmobil abo druzy woko miknie hišće tarify nie poskicza tak Pinkert. To pak so zawiesće burze zmieni. Jako prynje dže nitko voto, zo či, kiš chcedža damotne přizamknenje měč, so vodpovedne registruja. Tak je to tež Mirčin Handrik činil.
2: Tata su oni ze spostom ši pozvali. Ja sem přizivene, a kajš on mi obkročil, že se ja imam přizivene, jo to pon za mne votočkvane.
1: Nie je pak išće ničo přepozdže, tak Telekom fachuc Pinkert. Registrovač môža so zajímcu najlepje online pod www.telekom.de/glasfaser. Važne je zo svojich mielkach přizivenje vopodstatnja. Jeli pak ani internet, ani mielku nimače, tym radzi nebečanska gmienska sekretarka Konstanca Rublec.
3: Za te znučkami, abo za dzieciami si doryča, zo one to za nich přizuja. Dajcie si tu kaštek sadzić, aj te momentane ešte spisovane, jeli vo to pom požičo čin seče, dobyče za to plačić.
1: Radzi potekim gmienska sekretarka Konstanca Rublec, kotraž dale zmiruje, zo netreba so nichtu před dživačerjami bojeć, kiš při durjach klinkaja. Pretač, že potom jenujcu ze zjavnych drohov na privatne ležonosće, so s kóždym vosobin se rieči, dže a kak maja so rúwy kvasć. To stava so runie v serbskich bazlicach, přichodnych tydźinjach, dže potom nebylčicach dale. Konstanca Rublec.
3: Also miłoczice, że pan wytęca z nosu hotowo, a zjeli maczu prasza, te wytęcze, no, te wydża, kaja to bieżało. Stano szło, te znoń list dostali.
1: Sztuś boi so wulkich twarskich dziło należności, tomu moža wytęczenio strach zacz, wot tam ryka zosu twarskie dziła derje wotbieżeli, a zosu dziła czerio szo poriadnie wopuścili. Bez zličbuanki, šako je projekt spišovane.
0: Aj, a kak funguje potom šklinča na nič? Što su lepšine a kajka je tehnika, kotraž so vedomje zatvari? To sme tež za vás romadže znoseli, možeće se to pomire, čem sa večo načitač, abo popodňu na internetových stronach, abo na našej app MDR Serbia. Bettina Wenderotowa je informovala o přihotach na butva spišného interneta. James Christian Münk, netovira, bilk nasedom.

0: zastojnicy wołaja.
1: Policja z G.
2: W Sprewie tam nečeše četčeše včera večer od zaumja, hač do gorzimja jenož voda, ale tiž mloko. Tute bi je po technickim defekče z agrarnoho zavoda mence wubežało, tak policija zdžili. Vonjeve vobory ze zaumja, širachova a tiž z gorzimja bichu namistnje a su tiž proby barali. Najebač za nerodženje vodžizny nie je žaden bezposredni strach, dla tuto mloka vobstav, jenož trochu nohaj spodjune vobraz tak rec. Proby vody so dženca laborje przepytuje. W Königshanie dobia nietko rano wiacery ludzo tu chwilę swoje domy wopuścić, dokąd su tam 100 kg sku bombu z II Światowej Wojny namakali. Wczera po południu przy dziełach na polu dobie. W biegu do południa ma se bomba potom znieszkodnić, zacząć maja so 9 acicyci do 80 wobydlerio ewakuować. Wodaczenie 9 acicyci domu z 80 wobydleremi. Wulka Škoda nas ta srjedu dopodnja na autodrozu 4 dla puknjenje vobruče. 7,5-letny bez nakładnym autom z tankom, mies wózpokom a budušinom vukodom do smiera Dreždane popuču. Nadobo pukne so na B wózce vobruč, przez rozbuchnene džile jedžichu potom ište 4 vosobowe auta a jedne nakładne auto bez připovešaka, při čimž dojnže vězo k vobškodženiam tutich jezdžidvu. Zranio se nás božo nichtu nije, šitky jezdžidva moža chutiš přiušem dalieč vecna Škoda 25 tisac euro. A zasanowa Maša Wobšudniku w Budušinie je na internecie lukratywny poskyt kwiczała swoje fęki inwestować, podaše telefonuje čisło a przepokaza viackroć penezy, potom dosta telefonat, zobu zjebana a jej poskyči so pomoc. Tuči pozdatni pomocnicy pak trebachu za to přistup na jej konto a tun wona im tež daše. A tak so hišče viac fęku z konta zrumowachu. Viac hač 10 tisac euro je trezubiła, banka žony pak tute spodžene przepokazanki widzieše a môžeš vulky džil transakcie uročokniować, tak nasta k spinko maj jenojš škoda 2700 euro.
0: A ty se runie? Dočekaj, nikam. Ty se runie tež povedala o mloku ve Sprewi. Nikotrež kvôli žona je so ve mloku kúpava, so by bola šikvaná, no když na Kleopatru musíš.
2: Ty se runie rec, mloka a miete, no.
0: Potajkým nuc, hua! Nikam sa do mikrofónu resa, potajkým nuc do tej ušky. 4 minčiny do napo sedmiče. 6 hodin, 6 hodin, 20.

0: Naposledmi.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Katka Pöbelec.
2: Do bachania. Što mieli przy zamknieniu domjacnosće na spieszną internetową syć w obkiecz połacz, to je tyle dny nieco 70 w obydleriu niebylczanskiej gminy zajmowało. Kajż z dzieli fachowc Telekom je ważne, że so w obsydżerio domu za darmotne przy zamknienie przyzywia, pak online albo we w odpowiednim fachowym w obkocie Telekom. Tu chwilu przyjotuje dziewaczerio polskie firmy w odpowiednio ruły za szklęczane nicze w serbskich bazlicach. W przychodnich tydzieniach pokroczuje dzieła Nebelczycach. We Wietince je w utwarzyżu zakończone. W Hornej Łużycy zakończa tyle dny twarskie dzieła na jacerych drogach. Janek Wocza ma nadrobności.
3: Kaj zdzieli twarski zariad zaradnickiego związka przy klosztorskiej wodzie, je pućmy z Nowej Wiesku a Rożantom zaso otworene. Przychodny tydzień tam jeszcze szplit w odmiotu, a pozdzie, że jeszcze kromy drojima kieruje. Na autodroze A4 są twarskie dzieła na przy a wotjezdce w Porsiowie na Kileja. Dzieńca w biegu dnia je zaso otworu. A to runia B106 posta z Brezenki przez Czelsią do Zdzierje chce dzia zamówić dzieńca zaso otworyć, ryka skrajnego zariada za drogotwa a wopkat lazów.
2: Hacz do końca augusta, gdzie tam jeszcze zakończace dzieła w Ukonieja. Depak nie mają żadne wózkutki na wopkat tak lazów. Za nowy studij wuczerstwa za delno serbszczynu na Braniborskiej Technickiej Uniwersycie Koczebus z Wykomoru jest o 12 zajmców przyzywiło. Kajż Uniwersyta na napraszowanie zdzieli, chce 9 pożadarjo delno serbsku rycz z Niemczynu kombinować, a co z matematiku. Start za nowy studijny smier, kotrzyż podawaja na kampusu z Wymkomoruje, jest ze zimskim semestrom z początk oktobra. Z mnóstwem przyzywieniu za studii delnosarbszczyny je bety uspokojom. Liczba pożadariów odpowieduje eksaktnie kapacity studijnych miestnów za serbskie wuczerstwo, w tym ryka. Pożadanska doba za nowo wutworjenu juniorsku profesoru za zorabistiske literarne wiedomosće a kulturne studije na Lipšćanskej uniwersycie je zakończena. Kaž uniwersita na napraszowanie zdzieli, ma nietko połowanska komisja z pożadarjemi w osobinske rozmowy wieść, a k manu w osobu za zastojnstwo wuzwolić. Wuzwolenska procedura może hać to 9 miesacu trać. Kelko ludzi jest o w nowu juniorsku profesoru na Instytucie za zorabistiku pożadało, pak uniwersita z przyczyn szkita datu nie zdzieli. Tukwilnych wysokich temperatur nad 35 stopniami dla je we Wojerecach znowa tak mianowany Cooling Center domie Martina Luthera Kinga w otorene. Kaž faraka Rafaela Müllerowa z tamniejszej ewangelskiej wosady zdzieli, może se ludzo tam darmotnie horco czy wuczeknąć. Między drugim poskiczyja tam wodu, zimny czaj, kofi a małe przykuski. Tyż domiace zwierzęta są witane. Hižo na prvním horcem koncu tydzenia v juniu sú Cooling Center mnozy vúžili. To bych ju povestče, kotrož namakače tiež na našej internetovej stronie a dámotne app MDA Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca zmejeme dosť na dosť svunca, bihu dňa tiež jednotlivým ručili, to pak potom skirjahakle popoudňu. Večer očakuje nás tiež viele a samo nevedro, tiež silný dešť a krúpy nás očakuje a zdobom silné vietry. 33 do 36 stopňov má živé slepro bihu dňa pokazač. Júce sú trochu vokvodní na 27 stopňov, tiež júce očakujeme znova švíjele a nevedra. Nedželu má byť přečelnýšo, z jenož menšími švielemi a ma dále byť letné horco, od pondžele sem zase nevobstajne dále horco pak.
4: To je kamenská droha, tam je s mivočicami a protecami, tam všetko hišče defektne češko transport stý. A pak si ničo nestáva, dobrú jezbu 4 po napus 7.
1: Serbský rozvoz.

Da so towarstwo nadźija na zhromadne kolesowanje a to na wosebitu turu pod hesłom Serbske impresje. Sće witani do Malešec, tam při cyrkwi je start, po podniu 4 pomponže přes Brezynku Klukš a stróžu za so ročo. Lucian Kauefürst, rěčny motivator, tam was přewodža. Dzień przyrody swiecza zajucisz i w takim niedzielowym krawatowym mnie, w jednaczej siadzo na wieczora pieczyś. Wszyscy są przeproszeni, no jakiś sohoria za przyrodą, a też chcę się napuskać przednożki, dożywienia, wszelakie akcje, dziewalniczki, po takim je wasz puczki, szwas wiedzie do krawatowego mnie. Kulturna zahroda lubi przeco wszelakie facety, bohate facety programa ze klasyki popa a jazza. Sztujś so też za serbskie hory, ale nic jenoż za serbskie poskitki zajmuje, je witany jucyna program Dua Hübna, cello a klavier, tam zaklinczy a spił was też zawieseli. Potom poladamy na leczny swiedzień, oldtimerowego kluba we Bożicach. No haj, to dojedźcie si, rad lubię jutce wo dżesaczyć. Start je tam ze swójezdom, szych jezdźidwo, wokoło popołudnia cioch je potom zaso zajezd, cílowy zajezd z prezentacją historyjskich auto. Wieczo potom co poskiczuje program, wot na powosymyś, a samo też wo niostroj wabi. Kisz budże potom jednaczej.

0: Wassermännchenow do sedmich. Jenož išće čorne blaki a wutornjene durje dopominaja na zasadženje kotrež budeskich wohonjowych woborów jacery dny. Minindy tydzień zabieraše mjenuc milinowy skład baterijo. Při šlibenowej hase bieso tedy palił wulki kontejner je nitko ze stwarskim potom zašlahane dżery su ze zdrewianymi platami zakryte a začinene. A što hišće, Katka?
1: Haj, Saks Gnojine, wienuja so temu išće raz w trochu w obszernišim artiklu. Oni pisaja, zo je krajnoradny zahriad po wojniu kamery nastaju, zo by kontejner doladował. Wojniowa wobora a policja te dny potem też jeszcze prawidłownie kontrolowaści, hać daje szitko w poriadku. W tym kontejneru cieszy szak 1,5 MWh energii. W tym sme tu zajświetny dzień też rozprawili. Doda se niekak przyrównować z baterii mienięcie 20 elektroauto. A jako so tu budeś i nie palisz, przyjdzie rada też k wojnie zewszego Sveta, kaž Sakske novine netko vozivja, pisaše samo nichtu z Hawaii. Aha. Rolf Erbe, kotruž po celom zjasku při vojnjach litium-ionových bateriju poradžuje, přinže tež zašvetečen extra z Berlina do Budušinja, so by tu ještě raz rádu dal. Vojnjová obora z Budušina se tu netko svoje názorňa Džilič. Maja vele naprašovanju z cuvije Němskeje, tak písaja a to nic jenož od vojnjových oborů, ale tež od vopospodárjarjů takých skvadovanských připravů, tež oni se netko po takým šitko vo vosebitom zasadženju vědžeč, jako by se tu přišli by novom parkovaništu vůlky milinové skvad bateriju palju. Policija z Džili, zo če se za tým vojňom technický defekt za potekým nebežane zamiškrenia alebo podobného.
0: Ale vúžadanie bieše. 6 minút do 7.

A gdyż zlano dejś do socjalne syczu poladacze, albo kiba jenoś macie WhatsApp, no hej, tamtejś widzicie, zlano dzieje je wasz susod, po puczu byłby dolu, pilnie a pieknie tam w obrazy zlietuje, a kaś bych czera hiszo, tejś nas pomniła to se od Baltijskiego albo Sewernego Moria, albo tejś przez Polskie Morze Bałtyckie, haczory do horu po puczu, albo zlano tejś w Karibice naraz pod palmu leżisz, a możesz tež vopkeč bovač, dokal ľudí vabi a čeri. No a jesna no chcete tež v nám vaše vobrazy svač, taký riany snano se slodom a bogajš tež přeco. To sme už ako tež trochu čipni zomuli tež do volovú galeriu dále s přijotovač a pelnič. 12 minčinu posledem ich je Purple Disco Machine in the Dark. Hoď vás rešťan.

interneta na nause abo sywa nause takie lipy sformulowane w tym smydżęco rano tej szyżo rozprawili by ty na wędę rotowa by się na informacyjskim zaredowaniu podla tema, która szak nas dżęca rano tyś w oprawdzie przez cywy ranie zabiera. A w Niemieczicach, kiedyśmy słyszeli su, w tym informowali, że mieli zasadnie przy tym wopkeć, bo wacz na koho so w utwar z cywa miri, aha, czy to trybne. Może czy się tyś jeszcze raz na naszej app MDR Serbia a na internetowej stronie przeczytać, tam namakać też w odkazy na internetne strony, gdzież możecie so przy zamknieniu spieszno interneta registrować dać, po takim nie trzeba czy to w internecie listować, ale trzeba czy si tam jenoś kliknąć, odkliknąć, a strona so w oczyni, a wszystko macie z najmniejsza hiżowe podwożka sprzygotowane w upielnicz, no to dobicie sami. W osamieńczynu do napół w osamieńczynu.

nie praja, pekč mięczynu do na powosemych je, gdyż poskama słuchamy na to, što już ma FIFA prezydent Gianni Infantino na swoje cetli, nie miecie mi za zło, ale tu ma klops, no a nie tylko odprawdzie wódce w tym przemysluje, haj kopańcu Światowego Mistrzostwa jako event podzielnie przedać, a to do prywatnych ruków podać, no a ja to prynę redakcję, smy już słyszeli dzięca nocy, zo tyż wulkie kluby z Europy, a z cywa tyż Europienio tam praja nie, to chcemy sobie obarać, to my nie czynimy, my stałkujemy, budżet to snano, tla, bojkot, jeli so tam nidzie niczo nie zmieni. Ja nie wiem, jak wy o tym myślicie, wo sobie tyż wy lubi fenojo serbskie kopańce, jak zladujecie wy na to, no i chcecie to komentować, tyż swoje myśli k tomu dać, to możecie sorak lubię przez chat, albo tyś telefonisty przyzywić 0559 1734, żeby to oznamieniało, gdyż tun Infantino swoje pruzle przesadzi. Mój frak. 4 mięciny do na połosy.

0: na połowosy mych je.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Katka Pöpelec.
2: Dobranie. Što měli při přizamkněniu domjacnosće na spěšnu internetovu syć w obkyć połać, to je tyle dny niedźe 70 w obydlerju nebylčanskeje gminy zajmowało. Kajž zdźeli fachuc Telekom, je ważne, zo so w obsyćerjo domu za darmotne přizamknjenje přizivja. Pak online abo we wodpowiednym fachowym w obkodzie Telekom. Tu chwilu przyjotuja dziewaczerjo polskie firmy w odpowiednio roły za szklęczane nicze serbskich bazlicach. W przychodnich tydzieniach pokroczuje dziwa Niebylčicach. We Wietince je w utworze zakończone. W Horni Wóżince zakończa tyle dny twarskie dziwa na wiacerych drogach. Janek Wóczar ma nadrobności.
3: Kaj zdzieli twarski zariad zaradniskiego związka przy klosztorskiej wodzie, je pućmy z Nowej Wiesku a Rożantom zaso otewrenem. Przychodny tydzień tam jeszcze szplit w odmiotu, a pozdzie, że jeszcze kromy drogima kieruje. Na autodroze A4 so twarske dziwa na przy a wotjezdce w Porsiowie na Kileja. Dzieńca w biegu dnia je zaso w otewru. A to runia B106 posta z Brezenki przez Čelšov do Zdzierje chce dzia zamówić dzieńca zaso w otewryć ryka skrajnego zariada za drogotwa a w obkat lazów.
2: Hacz do końca augusta dretam jeszcze dziwa ja, tute dziwa pak nie maja żadne wózkutki na w obkat. Za nowe studi wučastwa za delno serbštinu na Braniborske techniske univerzice Kočebus z Vykomoru je so 12 zajimcu přizivivo. Kajž univerzita na naprašovanje z dželi, ce 9 požadarju delno serbsku reč z Nimčinu kombinovač, a cio z matematiku. Start za nowe studijny smier, kotryž podawaja na kampusu z Vykomoruje, je zimski semester z počat oktobra. Z mnóstwom přizivjenju za studij delno serbšćiny je BTU spokojom. Ličba požadarjow odpoveduje eksaktnje kapacity studijnych miestnow za serbske wučerstwo, wotam rěka. Požadanska doba za nowowutworjenu juniorsku profesuru za sorabistiske literarne wědomosće a kulturne studije na Lipšćanske univerzice je zakončena. Kaž univerzita na naprašovanje z dželi, ma njetko połowanska komisija s požadarjemi w osobinske rozmowy wjesć a kmanu w osobu za zastojnstwo wuzvolić. Wuzvolenska procedura może hać do 9 miesacu trać. Kelko ludzi je so vo novu juniorsku profesuru na instituće za sorabistiku požadało, pak univerzita z pričinški ta datu nje zdjeli. Tukvilnih vysokich temperaturu nad 5-30 stopnimi dla je vojerecach znova tak mienowane Cooling Center, domje Martina Luthera Kinga votorene. Kaj švaraka Rafaela Müllerova z tamniši evangelske vosady zdjeli, może se ludzo tam darmotnje horcoče vučeknič. Miestru im poskyčia vodu, zimny čaj, kofi a małe přikuski. Tež domjace zvierata su vitane. Hižo na prinim horcem kuncu tydženja v juniju su Cooling Center mnoze vužili. To bych ju pojezdče, kotrož namakače tež na našej internetovej stronje a naši app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca vočakuje nas dosť a na dosť svunca, a to při 30 do 36 stopniach. Hakle večer potom kivaja nam silne dešče, krupy a tež nevedro. Tež jutce zmijeme za so švijele a nevedro, a to při 27 stopniach. Niečo doma byč přečelne, niečo pomročene. Jenož malo švielu nas to očakuje, od punčele sem ma byč dale horco, ale ne v obstajne.
4: Pola nam hišče na kamensku drohu mi je s mivočicami a protecami, tam všetko hišče tun češko transport ste, ja ju vidžu. Potom pola dame na a 4 drežďane nas mi je zolac med sporšobom a vujezdom. Tam tež ste skoncovane nakvadne auto a to na pravi jestni.
1: Serbski rozvoz.
4: Što da mu tam se s tem češko transporterom činč? Peč ponabovo se mič. Ne može da tam nihtun se doječa lada čo z njim jo. Dobra ranje.

zrěwenske hudbo Oliver Thomas, wo so mi čino pa na połu wosemichje. We Bošicach tam zmi je jutz nohaj oldtimere wrowe zetkanje, bo neče prošu to bunže na prze swójezdom los, a potom so wšice zaso nauroča, večo zmi je wosemite program. Potem sem vam v našich powieščach hižo powiedała, a štuž je taki prawy oldtimerowy fan, a chce tež na drugim miestnje hište tajku oldtimeru party doživić, a sej auta tež motorske vobladač, tu nech zjazuje tun boščanski termin ze stopinjanskim terminom. Tež v Stopinje zmeja sobotu po takim jutce tajke zetkanje šet do miesta, tam na tohosčo prošeni, a tež tam chce ja ta mienowana Oldtimer Community swoje wosobite auta przedstajić. Motorskie tam też zmieja dobiłam rec, a wiezo też auta. Po takim, no, szczynczyno, jene wulke koło z toho, zo najprede raz w serbskiej Łużycy si wobladacze, a potom si dojedziecie do bliskeho Stopina. Czesacz po napołu wosymy się.

A dodać chcu k boščanskemu oldtimerowemu, jesu finka, jeszcze raz, k boščanskemu oldtimerowemu, nie, wopak, k boščanskemu oldtimerowemu klubi Nikle. A lečnemu svečenje, zo zmeja tam večo vonjostro, jedna Čech, a doto je večone zaradovanje ze hudbu a programom. A netko poladamy też do miłoczanskiej skawy albo knieznamięcza metazoli swabi tam też dżęca od wieczora na po 6, hać do wieczora 7 są tam czytania, potem zaklęci huczba, a sobotu jutce są też saps akterojo tam podla od na po 9 na przykład ustupia brecznega rec dwójnikaj, play a soboni menuja, a potem skety Katalina Wąsowska Wonarjec z Nowej Wierski budzie tam też podla po takim sapski podziel, któryż też wabi. Kulturna zaroda wabi tu we mieście, a też to je ustode widzieć w waszych WhatsApp statusach. No stara wodarnia w pozadku, a prytku koktejl. No to je wam popszate. Po takim możecie so weselić na dubu hybna, kiż chce so przedstawić jutce ze strzelom a klawirom. Wy możecie pak si też dojeć do Krabatowego Myna, tam zmija niedzielu zajutrzyszym dzień przyrody od 1.30 do na wieczora 5.00. To je nieszto za lubowarią a przyjaciół przyrody. Tam możecie si na poskę trzelakie przednoszki do żywienia mieć tam po przyrodzie sołko, dżowacza, dziewaniczki. Tam też zmija. Cywilki na łosomie.

0: Wulcy mińczyny pocybliki na wosom je macze jon hižo, abo čakače jeszcze na njon, ja mienju tun spěšny internet we regionie Budyšin kamen svoje rece, zvopravdže ja w zašoch letach po cywi Sakske widziane sobu najintensivniši wutwa, stak mienowani Šklencovi niču, tuta ma jasne lepšine ke dotalnym koporowym wodam samosowie tola, dže leži miestem tutun spěšny internet, kak dostanu jun hač do domjaca obiruva, až to maja wužiwario při podpisaniu zrečenju w obkiečbovač o tym, tu kvilu na zjavnych zariadowaniach ludnosć informuje, a mě z druhým w Nebečicach, gdzie się też Bettina Wenderudowa musi nastajała.
1: Stolce dobia so przystajć. Przyszli su mużojo a żony 6 starobu. Młodzi, kiszakle kieżu planuja, runie tak, kaś ci, kisz ani internet doma nie używaja. Sten Pinko, co budziła cio telekom, dżerzi mały kaścikaj z plasty rukomaj, a rozkładzie zo so runie hiżo serbskich bazlicach polscy dżiwaczerio pucz po puczu do prytka dżiwaja. Zo bychu się, kisz chcedza damotne przyzamknienie miecz, je też dostali. Wutwo sycze szklęczanych niczu je Sakski hiżo daloko pokroczuwał, nitko su serbskie sy naredzie. Przy tym dziła te zawodaj Telekom a Glas Faser Plus w uskoromadzie. Glas Faser Plus stara so o twar a infrastrukturu. Telekom poskicza jeli chcyte wodpowiedne tarify k wużywaniu spieszneho interneta. Dalsi poskicuario kajš 1&1, Klarmobil abo druzy woko miknie hišče tarify nie poskiča tak pinkat. To pak so zavisče burze zmieni. Jako prynje dže nitko voto, zo či kiš chcedža damotne přizamknenje mieč so vodpovedne registruja. Tak je to tež Mirčin Handrik činil.
2: To ta su oni ze spostom ši pozvali. Ja sem ši zjevene. A kajš on mi obkročil, když se ja imam všizujeno, jo to pon za mne otočkvane.
1: Nije pak išče ničo přepozdže, tak Telekom fachuc Pinkot. Registrovač moža so zajimcu najlepje online pod www.telekom.de/glasfaser. Važne je zo svojich mielkach přizivenje vopodstatnja. Jeli pak ani internet, ani mielku nimače, tym radzi nebelčanska gmienska sekretarka Konstanca Rublec.
3: Zatem z nuczkami, albo z dziećmi się dorycza, zo one to za nich przyzywają. Dajcie się tu kaszczyk sadzić, hej, to momentalnie jeszcze spisowane, jeli by to pan pożyczo czyńcie, dobycie za to płacić.
1: Radzi po takim gmienska sekretarka Konstanca Rublec, kotraż dalej zmieruje, zo nie trzeba so nichtu przed dziewaczeriami bojeć, kiż przy duriach klinkaja. Pretač, že potom jenujcu ze zjavnych drohov na privatne ležonosće, so s kuždym vosobin se reči, dže a kak maja so ruwe kvasć. To stava so runje v serbskich bazlicach, přišodnych tydžinjach, dže potom nebelčicach dale, Konstanca Rublec.
3: Also mi očice, da pa ne vidim, da smo so hotovo, ali jeli mače vprašati, da vidite še eno, da je vidža, kaj je to bežalo, stano še v tezno in list dostali.
1: Štož boji so vulkih tvarskih dživov na ležunosti, tomu moža vidim, če njo strah zač, vod tam rika, zo so tvarske dživa derje odpiželi, a zo so dživa čerjo še porjadne vopušili. Bez zličbuanki, šako je projekt spišovane.
0: Kak funguje potom šklinča na nič, što su lepšine, a kajke je tehnika, kotraž so v domje zatvari, to sme za vas tiež romadže znosili na našich internetových stronach a v našej app MDA Serbia, poteke môžete si to vomire tiež ešte raz načítač. Nic jenoš napaskač, tož ben ti na Vendorutova rozpravia. Vosom inčinu, dovolsem ich.

0: Paul Ringo a John tak mienowane rybowe fryzury mijachu. A po rybe rostu, rybe hižo, peć dołosy mych.
1: Nabożne słowo.
2: Madżenca Diana Karbowa ze Swinarnie.
3: Zmužitosć so husto z wulkimi skutkami zwiaza. Myslimy na ludzi, kociś wurjadne skutki zdokonieja, abo ciężkie rozsudy tworia. Dola zmužitosć jednego dnia jest zwiedcza skiery mielczo. Zmužitosć co pokaza, gdyż si najebać niewistosće, dola przychodnu krocze zważimy, sprawną rozmowę wiedzemy, abo po porażce zasostaniemy. Zmužitosć nie woznamienia żaden strach nie mieć. Zmužitosć rzeka skierje, zo strach nas nie wobknieži. Je to dowiera, zo nie trebamy puć sami hić. Runie wiera może nam tutu zmužitosć darić. Bo nie lubi nam żywienie bez wużadaniu, ale wun slubi być nam po boku, tyż potom, gdyż wupuć jeszcze nie widzimy. Swietwo dosa husto jenoś za przychodny krok. Dola runie tuta jedna krocze może započatk nieczego nowego a rianeho być. Znano so nas dżęca, niech tu za cyle wulkimi rekuskimi skutkami nie prasza. Znano dosa, człowieka przeczelnie zetkać, rozsud leje nie odstokować, abo so swójskemu cichemu wosy dowierjeć. Przetoż kóżda zmużita krocze może w utrobu do nowej nadzieje woczynić.
0: Dobra, Diana Karbowa ze Swinarnje, wyna dokła zamówitości farskie wikarije w Bandżicach Kukowie. Cidowosymych.

Nein, nic zle złoczył, nieke jeszcze nic. Chodzi już, że mamy iść do kobiela. To jest Daniela Hasens. A Konrad Zajna. Proszę, poladaj.

0: Dźesać było se mich.
1: Policja z Dźeli.
0: Wyż prawie tam nie czeczę się czera wieczor wod załomiać, to gozumia jenuż woda, ale też mloko. Tutaj by po technickim defekcie z agranego załoda wubiżało, tak policja zdzieli. Woni we wobory ze załomia wszerachła a gozumia bych u namiestnie, a su tam też próby brali, najebacz za nierodzenie wodzizny nie żaden bezpośredni strach wopsał, wopstał to by jenuż trochę mloka, próby wody pak so dżęca laborie przepytuja. Zasunuła Maša Wopšudnikow, a to budušenie, tu je žona w internecie lukratívny poskyt kvičała svoje fenki investovač. Podaše telefonuje čísło a přepokazaše viac kruč penezy, potom dosta telefonát zobu zjebana a jej poskyt číslo znova pomoc. Tu či pozdatni pomocnice pak trebachu za to přístup na jej konto a tun ona im tiež daše. Tak, so jeszcze viac fenku z konta zrumowachu, viac sač 10-40 euro jedrje cilkunje zubiła, banka žone pak je spodzune přepokazanki vičała, gečpliwa była, a może še wulki dziel transakciju ročoknjovač, tak nasta jenojš škoda 2700 euro.

0: A nětko pročo sobu spěvač bědlk nadživeč? Sišterin Santa Maria. Abo Joanna, ty naladna holčka.
1: To by gutny, gell? Wy wiesz, o czym mój nydom ze skatku ryczy mój, to jest szlagrowa party Kaiser Menia, niedzie 50-40 tyketów są za obie koncerty tydzienia przedali. No a to jeszcze nie liczymy tych sobów, iż tam po dwóch wóków wokoło wobja siedzia, a się tam dreżdżanach wszystko naposkaja. To są drężdżany, Katka.
2: A to szo, był niż kieżo, Roland Kaiser poprom scyła drężdża nie przyjdzia, też chyba kuprom niczo z miastom czynić nie ma. Nie tu studiował, nie tu żynie bydlił, niczo. Narodził szako jest w Berlinie, dżęca bydli w Münsteru, a przyjrzym nie możesz kajeru Rolanda Kaisera od drężdżan dzielić. Započęło jest o szitko 1997 na swoim prynim koncercie na filmu o nocach przyłobił. Jeden ticket płaci dżęca Diana 120 euro. Co si myślisz, że je tedy płaciło?
1: Co ty prajesz 120?
2: 120 dżęca.
1: Bojcu?
2: Nie, nic tyle. 42 marko. To tedy bych uchaja. Dalszy koncert a z tym wulki hype, pak potem od wajty sac a ci. Tun zachę do tych filmu ich nocu, Dieter Semmelmann, je kieżora zasokniował, a było ten nalad na tym wieczoru. Tak zaorjene, tu ta nalada dobo mi naše jeho na pravu maniju, a rozsudzi se na to Rolanda Kaisera votnetka kujšte leto knihovač, vuna maka mjeno Kaisermenia, a to bi potom tu oprođite marketingovi klu. Kak stavi zna daleđe, to šice vime, Roland Kaiser bus drježdžan sem ultimativne šlagrovista, a je mistrza w obydleriam niesmiany dżakony, przetoż, gajszwy interviewy z Brisant rekny, bie jako je hajpakle 2020 tak prawie lustrzu, hiżo nad posta, a myslisz, że je z jeho karieru nimo, to kiesz nie miesz już nawiac dost sznadoku, a na stare hity nie możesz się wiac nawiazać, kotoż tedy z 20-30 miesze. A naraz potem tola zaso szo hinak, a szice zaso Kaisera poskachu. A to nie miesz za spiewaria dobra, ale też za miesto, przytoż wabi tuta Kaisermenia niesmiany wiele turystów. Za hotele, gastronomię a turyzm je Kaisermenia dawno iżo ważny hospodarski faktor, przytoż hotelu jest wy na przykład kwad detu tam času dwójce tak wiele płacza kaszewak.
1: Oprodzie. No haj, ale Roland Kaiser je swoju lubość drężdża nam tyś wopoka zauzy swosebitej hymnu, no afera wona ryka. Wy wieszcie, jak to dalej, jo Dresden, du unbesiegte Dresden, du heißgeliebte, no haj, bo wiesz, du so tam horco lubo je. Tak to, ja, zi mężczyny pobytlik na dziewęć.

0: Serbski rozwóz. Powiesce. W studiu Katka Pöpelec.
1: Dobranie. Što měli při přizamknění domjacnosti na spěšnou internetovou syč v obkyč bovač, to je tele dny nědže 70 v obydlerju nebylčanské gminy zajmovalo. Kaž zdžili fachuc Telekom, je vážne, zo se v obsidžerju domů za darmotné přizamknění přizivě. Pak online abo ve odpovědném fachovém v obkodže Telekom. Tu chvílu přijotuje dživačerjo polské firmy v odpovědné růhe za šklenčané niče v serbských pázlicách. V příchodných tydženiach pokročuje dživa nebylčicách. Ve Vitince je v útvor hižo zakončené. V Horní Łužicy zakonča tele dny tež twarske dźěła na wjacorych drohach. Janek Wučer ma nadrobnosće.
2: Kaj zdźěli twarski zarjad zarjadniskeho zwjazka při klóštorskej wodźe, je pućmě z Nowej Wjesku a Rožantom zaso otevrene. Přichodny tydźeń tam hišće szplit w odmětu a pozdźišo hišće kromy drohy markiruja. Na autodroze A4 so twarske dźěła na pši a wotjezdce w Porchowie na Kileja. Dźęca w běhu dnia je zaso otevru. A to runja B106 posta z Brezenki přes Čelšou do Zdźěrje chcedža zamówić dźęca zaso otevrić, rika z krajného zahrjada za drohotwa a wopkat Lazów.
1: Hač do kunca augusta drje tam hišće dźěłaja, to pak nima žene wuskutki na wopkat. Za nowy studij wuczerstwa za delno serbszczynu na Braniborskiej Techniskiej Uniwersycie Koczebus z Wykomoru jest so 12 zajmców przyzywiło. Każ Uniwersyta na napraszowanie z dżeli chce 9 pożadariu delno serbsku rycz z Niemczynu kombinować a cio z matematiku. Start za nowy studijny smier, kotruż podawaja na kampusu z Wykomoruje, je zimskim semestrze z początku oktobra. Z mnóstwom przyzywieniu za studij delnoserbszczyny je bety uspokojom. Liczba pożadariu odpowieduje eksaktnie kapacity studijnych miestno za serbskie wuczerstwo w Otamryka. Pożadanska doba za nowo utworjenu juniorsku profesuru za zorabistiske literarne wiedomostcze a kulturne studie na Lipszczanskie Uniwersycie je zakończena. Kaž Uniwersita na napraszowanie zdźěli, ma nětko połowanska komisja z pożadarjemi w osobinske rozmowy wjesć a kmanu w osobu za zastojnstwo wuzwolić. Wuzwolenska procedura może hać do 9 miesacu trać. Kelko ludzi je so vo novu juniorsku profesuru na Institucie za zorabistiku požadało, pak Uniwersita z přičinčki datu nie zdźěli. Dukwilnych wysokich temperaturu nad 35 stopniami dla je we Wojerecach znowa tak mianowany Cooling Center domie Martina Luthera Kinga w Otorjene. Kaž farka Rafaela Müllerowa z tamniejszej ewangelskiej wosady zdźěli, może se ludzo tam darmotnie horco czy wuczeknąć. Miestru im poskyčia tam wodu, zimny čaj, kofi a małe przykuski. Tež domjace zwierjata są witane. Hižo na prynim horcym koncu tydźenia w juniu są Cooling Center mnozy wužili. To bych upowiedział, kotrz namagacie też na naszej internetowej stronie, a na app MDR Serbia.
0: Wiedro.
1: Nas oczekuje słoneczny dzień w biegu dnia, po takim skierze wieczor, pak potem też świele, a nie wiedro. Z blakami też silne nie wiedra przypowiedzia, miastrujem też z krupami, wiele deszczom a silnym wietrom. Żywe sliwo stupa biegu dnia na 33 do 63 stopniu. Jutrze potem trochę wokwodni na 27 stopniu, gdyż to mamy ze świelemi a niewiedrom liczyć. Niedzielu w ostatnie letnie horco, jenoż mało świelu nam to przypowiedza, w odpądzielesem być ma być niewobstajne, ale przyjuszem horco.
3: Na autodroze 4 ist Smira Dresda na Solac mir Sporchowom a Wujezdom z tej skuncowane nakładne auto na prawi jezdni. Hewak Sodere Kula, dobru jezbu do dżęcniszeho, miastem iżo do południa.
0: Serbski rozwóz.
3: 4 mięciny po napuczy wieczysz.

taki evergreen, kiž so do kultnoho časa hodźi. Dwě mjeńšenje do cybilki na dźěłečje. Po oldtimerowym zetkaniu, licznym swiedzeniu, Simam Jensa hiżo ryczała, powiedała, jutrze witaja tam w Boszicach. Oldtimerowy klub tam do zariaduje a organizuje. Dziesaczych jest start ze swójezdom, wszech jeździ dwo, a wokoło cioch potom organizatorio licza z tym, co budzi cilowy zajezd, tak rzec, co słyszycie za co romadze, a co naurocza, potom może tam też swoje auta prezentować, albo stano też motorska, bo mopedy, bo wie. Wieczor potom maja tam, wie, co też wieczorny program ze schudźbu, a jedzie tak a tak, budzi dosyć na to możecie so nadjeć, aż tu je jeszcze nimo oldtimerowych lubowario też romantika. Tu może potem tam tej syna woniostroj dojeć, tu zmija wieczor jednaczych 20 godzinach. Metazole swabi do Miłocickie skale, dżęca 5 kwot na po 6, hać do 7 suczytania, a potem poskici so tam wolna hućba, a jutrze sobotu są tam też sapscy akterojo podla, breczna darec dwójnikaj wustupite od na po 9, a potem też jeszcze Katalina Wornariec zesnuje wierski jako skepti. A potom możecie so podać też jeszcze na dzień przyrody, niedzielu zajucyszym do krabatowego myna, od jednaczych, hać do nawieczora pieczych, po takim możecie si tam w osobie też naposkać wszelakie przednoszki, dziewaniczki, wopytać, wostudzić, co wam nie budzie.

0: Wječ mnčinu dođe wječich.
1: Nabožne słowo.
0: Mađenca Diana Karbova ze Swinanje.
2: Zmužitosć so husto z wulkimi skutkami zwiaza. Myslimy na ludzi, kociš wurjadne skutki zdokonjeja, abo češke rozsudy tworja. Tola zmužitosć jednoho dnia je zwiedča skere mielčo. Zmužitosć so pokaza, gdyż si najebač niewistosće, tola přichodnu kroče zvážimy, sprawnu rozmowu wiedzemy, abo po porażce zasostaniemy. Zmužitosć nie woznamienia żaden strach nie mieć. Zmužitosć rzeka skierje, zo strach nas nie wopknieži. Je to dowiera, zo nie trebamy puć sami hić. Runie wiera może nam tutu zmužitosć darić. Bo nie lubi nam żywienie bez wużadaniu, ale wun slubi być nam po boku, tež potom, gdyż wupuć jeszcze nie widzimy. Swietło dosa husto jenoś za przychodny krok. Dola runie tuta jedna krocze może za początk nieczego nowego a rianeho być. Znano so nas dżęca nichtu za cyle wulkimi rekuskimi skutkami nie prasza, znano dosa człowieka przeczelnie zetkać, rozsud leje nie odstokować, abo so swójskemu cichemu wosy dowierjeć. Przetoż kóżda zmużita krocze może wutrobu do noweje nadzieje woczinić.
0: Dobraj Diana Karbova ze Swinanje w nadoku a samowitosti Farskeje wikarije w Pančicach Kukowie.

Wjeselimy se na žnjowne svježenje rybakarskich svježen na noc wytworionych dwerów umiotców a rucnych karjów a na wiele wiecej. Dede, aż co se za to rozsłużili, se gromadze z nami na końc tyżynia jaseliś. Nieźli aż wam żyncaźny program przedstawią, co wam rydny żyńczy, cóż, ja som Ania Kochoj-Czwarcowa a wiele wjasy na przy słuchaniu.

0: raz, dwa, trzy. Žižik Radio. Ojowaś, Žižec Sebastrow.
1: Macerskiego programa.
2: Lubi Žiži, wiesz co, co jo fantazijowa bajka? Nic rednejšego njemožo daš, ako taku umyslonu bajku. Myžeš se při tom šikno umyslíš, což tebe do głowy przyjrzą, które zwieretka dzieje sobą grasz, a co dej se stasz, a we fantazji myżo se szykno stasz. Nasza Miloška wam żynca taku umyslonu bajku ulicują.
3: Ja raz było, a to już dawno, dawno było. Raz, ja jeden uchac, ta mama uchac. Ja, a ta ja to Zisie wołała. Zisie, Zisie, Stein! My chcemy jeden spaziergang czynić. Ale, wenni su malcnie a malcnie skokali. Ale pen, tam je jedna komada była, ze strewa. Tam jo złota nuci leżała. Tam su te cany bylili. My wenni su rono chcieli złoto wydomyć. A to uchod ze su tam gerili. Ale pen su ty tam nuć panuli, a te sany su malcnie przeckanali. Weni su malcnie, malcnie skokali. Ale pen su sany tam wen przyszli. A weni su szykno zbierali do kulasz. Weni mają rada złota. Ale pen su ty szykno to też by czynili. Ale ta sana, ta mama sana, ja i ty ją myła. My czynimy spaciergang. Znasz na mamę ze z naszą złotą jedną wiedzą. My chcemy ten ale wiecie czynić. Ale pewnie, ja ta mama sana i malcnisza była, a te szukne drugie są takie malcnie byli. A nędzio ta bajka na końcu. Ja był raz jedna sana, te są mieli przyjaciele u

0: To myžo južo gronisz aż chyži we wužyskej drastwie. Projekt Zorb it we slipem naperaju nowu wužysku sersku modu. Kóždy dzień prezentirujemy wam nieco unikat, žince we djadneje profesionelneje šlotargeje Grigor Klim togetujo.
1: Irene Wettstein pochada z familie Schlodarko, jużo jej mama a stara mama z tej lubowałej płaty. Tak jej żoga wetogacowa byś designerka, z tej lubości ją miastem ordowała profesja, Irene ma swojsku Schlodarniu. Z tradicjonalnego cerwienego sukna z lipianskie lapy je uszywa dwójku lejszojsku sukniu, a jo taka glucna uszej 30 let stare jo sukno wec lipianskiego kulturnego centruma, ako jo mogła uszywać taką kwalitu szak lepta żinca iści namakajosz kroni Irene. Nastał jo wesebny design, ako zwiezuje to serskie z kulturu jeje domunie Irene przyjo z Kazachstana. Spodoba się wam jej design, pon gledajszo teke to jeje szlodarnie Ira Moda we grotku.
0: Sukniu wet Irene namakajoszo na naszym internetowym boku pod rbb-online.de/zorben kupisz myszoszo sobie ju wet przyjducie w autore w Serskim Kulturnym Centrum je we Slipem.

0: to su Serbe, kotere žiwne nawogi maju, kako rec weni pejedaju. To se nie prašaju jano žincajšne bošajnske turiste, teke južo před uši 100 letami su luži byli inspirirovane ved tekdejšnych słowianu při sprivi. Jadna z tych vesobo jo znate etnograf Edmund Schneeweis. Žinca před 100 a 140 letami je vince narožiu, vece ulicujo vam Sebastian Elikowski Wink. A za to ja bym takie pytał ze zorabistom Fabianom Kohlfürstom od Serbskiego Instytuta.
1: Ten był jan profesor za slawistiku, poprzednio ja się na Morawie, w Zińcajsznej Czeskiej Republice narodził. Ten był syn jednog burja, ja bym studiował, a ja się zabierał głównie ze słujańskimi riecami, albo takie z kulturu. A przy tym, jak się wie, starcy na to serskie, Josepen Lużyce zabierał z tym, a jo napisał jedne knigły Feste und Volksbräuche der Lausitzer Wenden. To jo uśło 1901 Cizaścia.
2: Kroni dr Fabian Kohlfürst, recywiednik przy Serskim Instytucie. W drugim nakładzie jo zbierka Feste und Volksbräuche der Sorben vergleichend dargestellt 1901 w nakładnictwie Akademii Falak Berlin uśła. Autor staja serskie nałogi do konteksta tradicji drugich ludów. Fotografie pochadają z Muzea Umiejstwa w Dreżdżanach, archiwa Serskiego Instytutu w Budyszynie, a wet prywatnych ludzi. Na 106 a 70 bokach przedstaja Edmund Schneeweis serskie tradicje w cich kompleksach. Narożenie swajżba śmierć, w biegu lata, a tradicje średniego dnia. Przydaje cesto serskie gronka a szpruchy, a używa gerno a dolnoserskie pomieniowania. Z registra literatury, a z obsi miesia uznajoś, aż nie jose jano na sweje nazgenienia zepierał, ale na sze znate sleżenia ludowiedników, ako na przykład Czerny, Hornik, Jęcz von Schulenburg a Frenzel. Edmund Schneeweis jose narodził w 1806 a 80. Zajm za słowańskie rycy a tradicje, a jego pezdzie się wiadomnostne statkowanie, jo zawiście obliwował fakt, aż jo wetros miazy Niemcami a Czechami. Aż jo dwejca raz, 1909 a 20 a 30, oglądał do dolneje a gerneje Łużyce, to jo zawinował znaty barliński slawist dr Max Fassmer. Usledk Sleženju Schneeweisa je bila južo naspomnjena zbirka v serskih nalogah ako habilitacijske živo. Serski etnolog Pavo Nedo gednoši tu zbirku ako predne vjedomnostnje za položeno opisanje serskih nalogov a ako najuznamnješu publikaciju togo raza v casu mjazi svetovima vejnoma. Charakterizują ju obiektywne przedstawienie faktu, coż nie w tom czasu było uzus, peczmarnio teke Zygmunt Musiat, serski etnograf.
1: Za nas Serbo westanu se wie, wesebnie jego knigły w serskich nalogach ważne.
0: Etnograf Edmund Schneeweis Jožinca znate za jego knjigve v svižinjah a nalogach Serbo, žinca pred 100 a 140 letami jo se v narožil.

0: Co a kak něco cynimy? Lecmalsnie albo pomowy mycnie, albo zlaszka głosnie, albo sicho, nasza dolnosarska rec myżo to rednie ugronić. Sarskie wiesanary są byli autorcy przytąk pomocy, to ja Maria Elikowska-Winklerowa, żinca pejrza o szwikotanie a szczercanie. Co ja rednejsze? No toga se myżesz już myślisz.
1: Ja mego szwicaś.
2: Ja, gdyż ty masz szwicaś tak, te szkocy, to jo jednie.
1: Z gałuską wierby myżosz se laszko naziłaś szwicałku. Na niej myżosz szwicaś.
2: Ja, to są tykie mogli zbaslić taką szwicałku. Więc szwica jest szwicałku.
1: Takiej sam baslonej szwicałce gronie tykie majska szwicałka. Najlepiej se ga razi jo tak utwarić we aprilu abo maju, gaż ma bom wiele miezgi, a pen meżosz gałuski laszko objeliś. Ja mam na lieto rada, pen już o zajcza zahopił szwicaś ptaszki. To jo ejnak koncert.
2: Te teżki szwice. U nas gonie nic taszki, u nas gonie teżki.
3: Te szwice jo. Te taszki szwice.
1: Z czasem jo ich więcej, a weni psie zjadno szwikocu. A to szwikotanie nie ma keńca.
3: Szwikocu takiego.
1: Syłojk meżo skeroceu noc szwikotaś. Ale nic szykne ptaszki megu tak riednie spiwaś. Na przykład sroka nic.
2: Ta sroka ta pętak z ciała, a te roble tykie.
1: Sroka nie szwicy, wena ściera. Co wacej meżo ścieraś abo ściercaś?
4: Gaż sy na wezyku niżni nekaje metalowe wiecy transportowało abo aż sy miał nieco nakważone, to ja pen ściercało.
1: Ten luś, a gzogoli z metalowymi wiecami, to jo taki ścierkota. A co, ścierko co?
3: Gaż male zisi pyny graju, pyny maj ta ścierkotału, a po ścierkocu.
1: Ściercaś jo mecnie, abo głosnie, gropnie. Ale jano pezlaszka, abo krotko, to jo pen ścierkotaś.
4: Jo, to ścierkotała, to zisiam to grajkanie, kulowata kula, a nuci su niekakie kamuszki byli.
1: Jo, ta grajka pen ścierkoco. Ścierkotałka se gelietkam spedoba.
0: Joch, to abo co, myża szwicaś, abo szwikotaś, a tak ścierkaś, abo ścierkotaś. Z tymi słowami jsme se zabierali żynca, autorcy na pomocu byli Anna Fortuła z mesta Bernhard Natke z Nuis, Alfred Kiacmarek z Prejavo za Afryco Kszamar z Trenowa. Dalszny przynos, gwery, że nasza saskariec słyszysza zase za dwa tyżynia.

W Dolnej Łužycy najwięcej rozszerjone jodrje nawok wapania kokota. Michael Maja jo za tym sliżił a namakał podobne w drugich krajach. Potem jo pisał w rozlaże w reże przynosku pod titulom Przyswieźbne a podobne predoniki wapania kokota. A my chcemy wam przedstawić żadne zajemnostki z jego nastawku Żinca nieco ze Nordrhein-Westfalskie. Ho Maja opisuje gusece rejtowanie podobne jako w belgijskiej a niżozemskiej Heneköpen albo Haneköpen, to świeże w regionach Bergisches Land, Eifel, Jülicher Land a okowo Kölna w pełznym lesie albo na zimie. Przy ubeżowaniach na przykład ku kjarmusze laże niabok i kokot w powiesonym krbie ze zgłowu dowoj. Głowa a szuja kokota uwykują tej skarba przez żeru. Se ubiżujący musy ze zwiezanymi wiecymi wytpisz kokotoju głowu ze zablu albo tezakom. Jo, a naszą serską sztucku ku żnionym swieżeniam uspiewa wam nento Izolde Natuszowa.

0: Žecenja.
1: Naše někajšny muzikowy redaktor a serbski komponist Ulrich Pogodas chce bo za kibuša zwiši žince svět 2 a 7 žasety narodny žen. Žecimy jomu z cewej učeby wiele strowości a gluki we přijdúcim živinskim lieše a redne bostakowy svěžin.

0: Wuměrna aktivity. Na końcu tyżenia smy już pokazali ninto, co my wam jeszcze nasz program przedstawić, co nieżelu we Serskim Radiu słyszysz o, wie wasz moderator Gregor Klim.
1: Sewie, predkstajemy wam dalszy unikat nowej slepianskiej mody. Aktualne powieści zmijamy dzisiejce z puchok rasze, ale zabieramy se teke z kratu ważnej temu. Końc tyżenia wspominają na całym świecie na genocid Sintu a Romo we czasu nacjonalsocjalizma. Z tym ja se zabierał nasz autor Sebastian Elikowski-Winkler.
2: Na przysud Sinti a Roma w Czeszym Rajchu se Żinca przecy jeszcze nie gleda z takiej uważnością, jako by było notne. Żinca uchadają z tego, aż miazy 1903 a 30 a 1905 a 40 są nacjonalsocjalisty jednak 500 tysiąc Roma a Sinti przesledowali a zamordowali.
1: Ma wysypna rostlinka z teją mięczyną Sinti a Roma nieco cynisz. Cygańki, nimski feldryta szpon, to jo rostlinka lieta, najsach jo derje znata.
3: Na polach roszczon, nilip i mężytu, to ten żywy ryta szpona, to są cygańki.
4: Przynie kunyszku roszczościer, ten pieryszny, to jo ten ryta szpon.
1: Wycyk tomu. We Pšinosku. Pred 360 letja zemrio jaden spěchovar serbskej rece v jadnom regionie, žož žinca drie nicht vece na to nemyslí, až je byla raz serbskorecna, to jo Biesku. Piedam ved fararja Gottfried Troja. Nic farar, ale lektor Hartmut Leibner jo narieže s bežem svovom a gratulirio me kukulovatomu borsta, kojo jadnej ve sobě, ako te čoho starše lůže drie ešte derje zna jo, kaž veni su ve vesem čase tych letach byli ve serbskim internaše ve Hršebuzu. Vici pšera žijam neželu, vjaselim se na vas.

Přiši feriowy tydzień zakońcuje se pomowem synażijom, aż jo se wam nasz feriowy program spodobał, ale końc tydzienia galaże jeszcze przed nami pisane programy Zwiedzenie Żniony, Rybarskie a drugie najsacha teke w miastach cakają na was, a kościół dzińca plana słyszeli. Co szkoli teke gotujesz, mniejsza przy tym swoją jasle, to rzecy wam Ania Kochoc szłacowa.